0: Termin pro čisto vyspecia i posviaženia poľským výchovom sprentarí po myslovostiach kábel bude mít mnohý nepriomu. Sekretár Rady ochorany pani Ciborský môžeme sa Anžel Čebozu povedomiť, že na mnohý dôsledný výchor bola na výspecia a na mnohý sekretár na mnohý sekretár na mnohý sekretár na mnohý sekretár na mnohý sekretár na Andrzej Przewodnik poinformował, że na skutek
1: Dowiemy się te terminy, które zostały przyjęte jako terminy.
0: Dowiemy, dowiadujemy się, czy termin jest ponownie na dyspozycji i poświadczenia kładu we szczególnym miejscu. Jak na przełożeniu ostatecznej opisy terminy nie otrzymamy. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składów trwają dobrze. Te zjazdy na mniejszym składu są już postane.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyni, Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze w dość chwilę gotowe i robić się w swoje czasy. Andrzej Przewodnik Polskiego zakordonu, gdzie na uczestnik w Międzynarodnym Festiwalu Cerkownym i Młodych Łuchajni. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano z korespondent,
2: komdu ekki að